David Kmelik a Rodzic Radošo tuto storiu chceme dale verčeć. Dalše kóra w wiecznym serialu Nödom. Po sledovacej štučce, sedom po sedmiche.

kiedy knało są je, rany kunsty, że na przyjemy, a za wszystkie wasze przedozacza, że szkoli też macie takie na planie stejo, przyjemy wiedzą wiele wesela w uspiecha. Hajsi raz z autom niedzie doliczyć, albo ze kolesom, medla też pieszy, si na jenu horu zaliest, to szak nie o żan wielki problem za mną ich, ale ze zwodżu, jo, pola nas, we bliżsi w okolinie, wiedzą je to można na Białowodzkim jezeru na przykład. A to możecie startować ze przystała we Kletnom, a potem pod całym krasnym jezeru możecie sobie na hajnic wukodziłać runiwon, ale se wszystko rejnie wobladać. Jeszcze hać do decembra je to le można, też dżęca na przykład po południu, jutrze potem samo też do pona jednaczyć, a trójce po południu listczyki możecie w internecie kniować, cyle jedno retodzie. Co do modzin sednaczy je.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Jak da przyjdziecie rano doszle? Pieszy, z busom, albo znano z kolesom? Jeli szwikniecie so na koleso. Je najpożdżišo nitko na czasu za so raz świecu przeladać. Nie bywa jak roczy, rano ječma, a pretać smie koleso na drohu, maja so nikotre wice w obkić bołać. Što cyle dokładnie? To powieda wam dżęca rano na podziwieci.
1: Sunda!

My jubijemy, co wy nie kupamy, wodzie na nie jeżdża, mili na nie co z nie kłodża. Oratorii pokaza na mnohostronskie ważne, kotu rolu woda w naszym średnim żywinu ma, a hućpnie klinczy to kietro szelakore.

0: Dokusze dżęca sobota, a stajnie napo dżewecześ, so dundak jo lepszy zewi, ma matice sznetko, krótko po jeszcze za nas.
1: W budyckiej mieszczanskiej hali Krona je sobie piatk wieczor 400 posta hostczy prapremieru oratoria Wulkotna woda wobladało. Tvorbu spera Mirčina Veclicha, przedstawich ju kor, Arjevanska skupina prynie serbskie kulturnie brigady, serbska komona filharmonia, a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Hudźmy nawet mierze Judith Kubicec. Publikum dżakowaše są niemale 100 osobu skutkowacym z dołym aplausom. Oratorii przedstawi są niedzielu jeszcze raz w budyckiej Kronie, a 27. septembra potom Českim Liborecu. Spichovanske towarstwo prynieje słobnieje serbskie szule w učera Nebelčicach założene. Jeho przedseda je przedowzaczel Jan Rutscher z Jasince. Towarstwo chce przychodzie, mierzu im pedagogiske projekty na słobodnej serbskiej szuli podbierać, a wosebite formaty wuknienia a kubwania runie tak spichovać, kajż szelake kulturne, sportowe a socjalne aktivity. Michael Apel je stary a nowy župan domowinskej župy Delnia Wužica. Jeho su čera na wolnej a wulbnej zromadžizne župy w Hochoze, ač do konca legislatury 2029 znowa do tuto zastojnstva volili. Nimo toho przyuzachu 4 nowe towarstwa. Šuske towarstwo Delnosarbsko gymnazija, mobedlarske towarstwo Žilov, miestne towarstwo Zabrod a drastowe holce Tono. Z nimi maja nitko w župie 3416 członov. Wiacać 1800 biharków a biharjów wobczyli so dżęca na budyckim mieszczanskim biehu, a też na miestnie jeszcze krótkodobne przyzywienie możne. Zaradowanie zaji so doponia na mynkec wódce ze swójbnym a bambiniowym biehom na 400 metrów, potem steja szelake czary za dzieci a modosnych na programie, wone biehaj przez 5 a 10 kilometrów wiedzieli na zażnym popodniu przez budyckie nuckone miasto. A Spichovanske towarstwo muzea, stara Poprjancornia w Wuspoku, pyta čestnohamtskich pomocników za swoje dzieło. One organizuje a wiedzie muzej przy tohošču. Je to jeden z najstarszych domów miasta Wuspok. Prawidłownie organizuje towarstwo mierzu im zaradowania a wiedzenia. Nietko pytaja ludzi za szelakore narauki a miestna. A hiszcze skrótka wiedro, dżęca, mroczele a słońcowe wotmienie, wostanie sucho przy maksymalnie 22 stopniach, jutce też odmieniace, ale jednotliwe szwiele są możne, niekak 20 stopni zmieniamy. Serbski rozwóz.

0: dus sedje, zoals we bij zablidom as nieder, dus samovoka jet as susoja svoje wushi nastaja, potom wopita na sapskim rozvosu dundak.
1: Dundak!
2: Dobranje, Hanna!
3: Hey, Bettina! Dit las een papu zu geis raketa. Ze extra twee kolles zo ugedua.
2: Pravis poznawa, sim se chera ras kwile zawa, akusk poliro wawa.
3: Ja, du bist ganz schnell Akku, was willst du, dass du das beschädigst? Ja, so da eine Brüste.
2: Da ist aber auch wichtig, was du bei Wieso durch jede Schwedschers Reikani Schadomoi, aber Rano sah er durchle. Prede hat sich Experte Wobladame Geike mal wirst du Kolesa wupadatsch, jako prinje nikotre Fakte wokuo Kolesa.
3: Kiedy kole sobie, gaś dżęca tajka za małe dzieci.
2: Przed wiatrze hać 200 letami tobie, a prynie kole są nie miejesz ani pedale, do kotryś możesz deptać. Karl Freiherr von Drey je tak menowanu biehansku maszynu wunamakał. Tak rec kole są, na kotrymś siedzisz, a so z nohomaj wodstokujesz.
3: Potom, że się wysoko horie.
2: Prynie kole sa s pedalemi miach umienujcy hoberske prydnie a menšie zadnie koleso. Zobychu so ludzo na nie švyknuć, abo tež za so dele zaliesć muli, dobiachu kietro vušikni byč, a si neskere rybl stajić.
3: Były to za koleso najvážnejšie.
2: Na spočatku miachu kolesa v obruče z dreva, abo samo železa, a pučen je bišu zdavna tajke rune, kaj ženca. To su so kolesovarjo najskerje bolje časli, ač mirne kulejo jeli. To je so zminivo, jako je v 1888. John Boyd Dunlop, irski na ideju pšišu, čvak gumija zač, a jun s povetrom napelnič. Tak su moderne gumijue v obruče nastali, a s tým bu kolesovanie džin a v obľubovaniše.
3: Stosne povetron na v obručach je tajka vec. Zupo vuna makanka, ale dys a dys ty vyše naklumpač. A nic je nešto. Što sluša tomu, co se s kolesom vieš še popuču, to vám nedom povedame.

0: Sajna hačna in Lenora.
1: Skateboardže,
0: aber na kolesu.
1: Tut un joles fusha steine na wo.
2: Des jen rolo ječe.
3: Da da uva čelak ich mako.
4: Da ja des styropora.
5: Neko tremaja prit kutajku špicku.
6: Pötali smöza svočkom na vunik. A pravi buho dao je hudančko.
0: Adrian Šota z Rajbic. Ljube Adriano, vele zbožo. Stajne dobro jezbu s kolesom, a vjese so iža raz na darik. Kišči boze, ščelemo.
6: A misliče na to, jenoš išče dženca možeče so rečnem centrume vitaj za serbsku komikovu dživaničku ze Štefanom Hanušom kunc septembra Pšizivič. Meče so dospiša.
0: Rysowaniu by się też raz uspytać mogło. Ale lada, Junu. Moje koleso jest tak zaproszone, co może samo mustry na nie malować.
6: Hanna, to nie trzebaś na to hoda być. Husz, husz, lapku a bo do ruki. Wszako jest sobota. A za was przy mikrofonie bie...
7: Tundak! A po takim lubi dzieci wotnetka z wiestym kolesom doszle Dundak, a Bettina suso woto postarali, a wy lubi dzieci dobycze tute szitke pokiwe netko prostsze jenoś jeszcze przesadzic nan wuj abo brat wam załyszcze przyjusiem tym pomaja, a sztuś cesy dżęsniejszy Dundak naposkacz dokyż jejo znacz zapas szitko namakacz cyle womyre a dokładnie na naszych stronach internetcze a w naszej app MDR Serbia. Sibylki na dziewięć.

Raz za kulisy poledać, a se skórne miest na wodkryć, to kotrysz so hewok takle bez zewszeho nie dostaneš, to dże jutce na cołonimskim dniu otyreno pomnika. Sapski dom, ski, sapski rozwoz a regionalne studio MDR a z cywa tvarene niemsko pusta budże otyrene potekim tvarene kotrymš namakače tež nas. Štož nastupa sapski rozwoz, šak na to mysliče, za so miest na zavedzenia postu studio woproče wobmiesowane, ale tym bardziej możecie wiedzą też na druje wiece. So za drujmi wiecami rozladować, też tak chcesz. Jenic co oni wużycy, wotyria niemale 160 stwarzeniu, rodu, cyrkwiu, swoje durie. Kotre konkretne namakacze na odpowiedniej stronie internetu zapodajcie prostsze tak des offenen Denkmals Oberlausitz, tam woprawdzie wobszirny program namakacze. Czuję, co dzień, 20.

0: Podeska mieszczanska hala krona steje się po takim kalszy prelerunie pojeszczach zwyszeli czera cylewy zmysle wulgotnej wody świetne oratorii. Miesze z nim ale sto sobą skutkować co mi swoją pra premieru a Matej Dziswok biepodla.
1: My ją pijemy, sobie nie kupamy, wodzie na niej jeżdża, mili na niej sobie z niej kłodża. Oratorii pokaza na mnohostronskie ważne, kotu rolu woda w naszym średnim żywinu ma, a hućpnie klinczy to kietro szelakowe.